0: Kuka Felix Moya. Loko aku sam sam sam sam sam sam sam. Kuti khelimuka, kuti khelimuka, kuti khelimuka.
1: Abba
0: na yu Julius.
1: Nawe gongonza.
2: Abba na yu Julius.
0: Tivonele
2: ntontonto.
0: Tivonele ntontonto.